0: Kitane se gore ga blengwe.
1: Kitwaje kitjokole nguno.
0: Kitwaje se kitane.
1: Ee, chamune. Ngizo tani nguno ngwe. Eh. Agi sere. Mbole ajiki letese.
0: Akene.
1: Hey ye ye, tiba blengwe te. Mona mejwa lege ju.
2: Kongo inkane tisieno ne tibekwe mawaya. Onge testai age sire ngalek yo moyo. Mbama kitai se gore re ke bate tani ko tai ngoginye je bamba.
3: FM, Song of the Hour.